0: Ustreutesse, e uscenia jedeme. Da Spanielska.
1: Las nite.
0: Moje schönemitz, melische se jachli nevratim. Mi gitec fossile su. Matildini sperti. Grazie rosmiet, matildini moje.